Continuemos con los 20 principales éxitos. Nadaljujemo naše odštevanje vrućih latino hitov. Na 16. mjestu lestvice Laura Felista Teden, Aisa Rafa i Krimli Muchacha.

je na mitad de nuestra lista, na okrugli desetki najbolj vročih urbanih latino hitov lestvice Laura Feliz, Quevedo in Nueva Linea. Algolpito.